bujjonoore e piggal ko wona ne wawi ko alano waɗa. Woɓɓe noon gona sadak kono bujjanma musiba de